tapija kozwa kongoma yakaimba ino ndimetia singwa jedu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko mvumba mwejo ose kuno mose soma kumarongo muna na jimvumba mwe tose je chinjenesa kozongoma yakaimba nguva embe vaka siana siana tenda kozwa kozongoma yakaimba ndelesa James tumela kata

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makumi mashano makore tichimugumisira masokomu.

Pepe jako soko zozwe zviso zvitanga hatina zvo nguva jedu ndejona gumi jo osi kuno mose soma kumatatu. Kuzongo mayaka imwa ndi abosha mo monyoto osi tete nyumedo ndiri kutka.

Tapeja kozwa kuemba kacharamba. Ino osete vakamuka vakazondo na machira jete Yesu angamuka. Tereku hamba padoko no chirongwa chedu chozuva ranyamasi nguva chedu ndejona gumi jo osiku. No mose swama kuma rongomuna ino na jesere. Tenda kozwa ngoma yakaimbwa nde Neymar, Ola Neymar.

Tisu radio Mosambike tinomuka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 epe manika 900G11 ne 900G21 antena nacional 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu